yo nitwa Ndwimana Jean Paul cyangwa se Nopja ndo muhanzi rwose ntababeshye ntuza cyangwa singira amahoro nkuri iki kiganiro cya Dashim Dash Dash.